Mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanachikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Aiwa tazodzoka zvekare vatereri. Aiwa sezvana ndawimbisa kuti ndichazodzoka ndichinyatsokupirai kuti apa tanga tichiti Cabo Verde yakakundwa neArgentina. Africa Tso yakakundwa neCanada nechibodzwa chimwe pasina minduro. Brazil yakakunda iyo Japan nezvibodzwa zviri ichipindurwa chimwe. Alemanya yakaita mangange neParaguay. Apa kuzoto paizeshbasho yakakundwa neMorocco nezvibodzwa zvitatu ichipindura zviri. Costa do Marfim yakakundwa neNorwega nezvibodzwa zviri ichipindura chimwe. França yakakunda iyo Suécia nezvibodzwa zvitatu pasina minduro. Zoto Mexico yakakunda Ecuador nezvibodzwa zviri pasina minduro. Inglaterra yakakunda iyo Republika Demokratika di Congo nezvibodzwa zviri ichipindurwa chimwe. Belgica yakakunda Senegal nezvibodzwa zvitatu ichipindurwa zviri. Estados Unidos yakakunda Bosnia Herzegovina nezvibodzwa zviri pasina minduro. España yakakunda Austria nezvibodzwa zvitatu pasina minduro. Portugal yakakunda Croatia nezvibodzwa zviri ichipindurwa chimwe. Suiza yakakunda iyo Argelia nezvibodzwa zviri pasina minduro.

Radio Mosambiki misoro provinsia yombanika iri kufakadza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanika iri kufakadza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanika iri kufakadza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanika iri kufakadza mabasa yomuchindau.

ndizvo zvozvinoita vapura kiri vanotika varadhio musambiri mugere zinokomaeke nouye remwaragomeje usiku makumashanu misiswa nomusiswa umwe na 22:51zvinoita vapura kiri vanotika varadhio musambiri mazuva marongomaota kuvhaisa mwedzi uno mwedzi wechinomwe kungurorero zvoro zviri makumaviri makurani makurani kwana kuita 6 2027.

Tiri kutenderera padoko nopadoko, tiri kutenderera. Tabva, tiri kuhamba padoko nopadoko. Ino todariko tapeja kozwa kozwa ngoma iyo yaka imbwa ndema dosa wa ino. Tombo enda kozwa kozwa ngoma yaka imbwa ndi Gibson Mosenzi Ositi dinyelo ndi mulendo. Usa zoti waona hama jako ujira amba udini ngoko timare yozo enda. Ayeneki wadozi iwona ya enda kuiti apasinashu.

0: Sponsors.
1: Tapeja kuzwa kuzwa ngoma yakaimbwa ndi mapinge apa. Tire kujichinjanisa kuzwa ngoma ino. Yakaimbwa ngovana vomunyika ino yomo Sambiki. Tomboenda kuzwa ngoma yakaimbwa ndi Liloka. Viva muyeri mosambikana. Ino mujimai anozvipira zuva nozuva kuti ngazvipi zvaangaita pakuitira pamuzi pake pahambe ushoni ino nokuti arareme uzviri nani.